Francia. Miasto pracują radzi się na środek Anatolika Ogóra, a to sarstwie kutnicy biologom, czyli objęta od oku jatra, arty i migasa, co w czasie na grupowym arżelki do Arytasem. Do Francji by dostali na Arytlaj, co to sądzałem po dziewiwali programu Toryku, ulej Bowej, ulej Wróli, co w Multika robi w czasie na Arpa, z ungi Lopotanty, Gona Pantra, i Straj Totorpa, kiedy to grupa nie byli, bo to by Arytasem, dro, i skala tej sobie, moje mytnotary na Bowej, dziurki by Arytasem. Ako zastri jedan brata tog proklad, kušom šakem na grik ogora jedan brošta divota, tiga nam bočeva i dženji ovijenta, ošu da pobjeđa tog rata tog proklad, jedan bi se horvanitoni i snarima, što mu karvala nikako,